0: motorisk ekstase, blendende transe.
1: Dit is Urgent FM.
2: 9 uur.
1: Urgent FM.